0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do poniedziałku do 16 w województwie śląskim kierowcy na S86 między Sosnowcem a Katowicami muszą liczyć się z remontem oświetlenia. Równolegle do jutra do 9 rano na 1 prowadzone są prace na pasie rozdziału jezdni w kierunku Gorzyczek. Do poniedziałku do 16 w województwie warmińsko-mazurskim utrudnienia czekają na DK57 na ulicy Bolesława Chrobrego w Biskupcu. W tym miejscu ruch jest ograniczony przez prowadzone roboty. Do poniedziałku do 19 w województwie lubuskim na DK27 w przewozie trwa remont nawierzchni i odwodnienia. Kierowcy powinni zachować ostrożność i przygotować się na spowolnienie przejazdu. Słuchaj radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: This is Radio DHT.
3: You hear nothing but the best.
2: Playing on www.radiodht.com.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła trzecia. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Prezydent Karol Nawrocki podpisał rządową ustawę o paliwach, po tym jak wcześniej odmówił podpisu i odesłał ją do Trybunału Konstytucyjnego. Projekt miał doprowadzić do obniżki rekordowych cen na stacjach, a premier Donald Tusk doprowadził do jego ponownego przyjęcia. Wcześniej szef rządu prowadził kampanię w mediach społecznościowych, obwiniając prezydenta za zbyt wysokie ceny paliw. Nawrocki podpisał ustawę, choć jednocześnie ostro zaatakował rząd. Na terenie podmoskiewskiego lotniska Szeremietiewo znaleziono ciała noworodka płci męskiej i jego 30-letniej matki. Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej wszczął postępowanie karne. Według rosyjskich organów ścigania kobieta urodziła dziecko w toalecie, a następnie je udusiła, po czym sama wykrwawiła się na śmierć. Śledczy i biegły medycyny sądowej przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia, przesłuchali świadków i zlecili badania kryminalistyczne. Brytyjski magazyn Condenast Traveler opublikował listę 11 najbardziej nawiedzonych hoteli, wśród których znalazły się m.in. Dalhousie Castle pod Edynburgiem, Grand Hyatt Taipei, Awen Mare w Long Beach i Taj Mahal Palace w Mumbai. W opisie tych miejsc pojawiają się relacje o tajemniczych odgłosach, postaciach w korytarzach, migających światłach i nocnych wycieczkach śladami duchów. W przypadku Awen Mare podano, że od 1934 roku na pokładzie statku zmarło 49 osób. A w kabinie B340 goście skarżą się na pukanie do drzwi i zsuwanie kołdry przez postać stojącą przy łóżku. W zestawieniu znalazły się też m.in. Ruthin Castle, Roch Castle, Parador de Jaen, Lord Milner Hotel, Hotel Burjanti, Hotel de Marcel oraz Dom Lizie Borden. W ponad 50 miastach Hiszpanii odbyły się masowe demonstracje po odrzuceniu w niższej izbie parlamentu dwóch rządowych projektów mających zwiększyć ochronę najemców. W Madrycie protestowały dziesiątki tysięcy osób, a organizatorzy mówili nawet o 500 000 uczestników, podczas gdy władze szacowały liczbę demonstrantów na około 70 tysięcy. W Walencji doszło do starć z policją, a w Barcelonie z powodu ulewnego deszczu manifestacje przeniesiono na wieczór. Protesty nasiliły się po eksmisji 87-letniej Mari Carmen Abascal, której czynsz podniesiono z 500 do 1650 euro. Za lokatorzy apelują o strajk generalny. Związki zawodowe zapowiedziały koordynację działań z ruchami społecznymi. W badaniu Exit Poll łotewskiego nadawcy publicznego Łotewska Telewizja i Radio Publiczne prowadzi centrowa partia rządząca Zjednoczona Lista z wynikiem 35,6% głosów. Na drugim miejscu jest prawicowo-populistyczna Łotwa, na pierwszym miejscu z 11,3%. W wyborach do jednoizbowego parlamentu Łotwy, który liczy 100 posłów, startowało 1428 kandydatów z 14 partii. Lokale wyborcze były otwarte od 8 do 20 czasu lokalnego, a po ich zamknięciu rozpoczęło się ręczne liczenie głosów. Tak brzmiały informacje Radia DHT. Czas na muzykę.
0: Only the best music on DHT Radio.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła czwarta. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Demi Vollering wygrała wyścig ze startu wspólnego elity kobiet na Mistrzostwach Europy w kolarstwie. Katarzyna Niewiadoma Pinnell zajęła szóste miejsce po upadku na ostatnim zakręcie. Holenderka zaatakowała 15 km przed metą i samotnie dojechała do finiszu, zdobywając drugi z rzędu tytuł Mistrzyni Europy. Niewiadoma Pinnell straciła do zwyciężczyni 45 sekund, a na podium znalazły się jeszcze Poels Pieterse i Marlen Reusser. Pozostałe Polki były poza czołówką, a Dominika Włodarczyk nie ukończyła wyścigu. Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że Ukraina zintensyfikuje ataki na rosyjskie rafinerie w odpowiedzi na nową doktrynę Moskwy. Prezydent Ukrainy powiedział, że celem tej doktryny jest zmuszenie mieszkańców Kijowa i innych miast do opuszczenia swoich domów. Rosja wzywa dyplomatów do opuszczenia Kijowa i zapowiada ataki. 59-letni paralotniarz zginął po tym, jak wpadł do Wisły niedaleko Grudziądza. Służby dostały zgłoszenie o godzina 13:04 w sobotę, a drugi z paralotniarzy bezpiecznie wylądował i powiadomił ratowników. Strażacy wyciągnęli mężczyznę z rzeki, podjęli resuscytację krążeniowo-oddechową i przekazali go ratownikom medycznym, ale zmarł w drodze do szpitala. Okoliczności zdarzenia będą wyjaśniane pod nadzorem prokuratora, za powołany zostanie biegły z zakresu wypadków lotniczych. W piątek w Nowomoskowsku w obwodzie Tulskim na zachodzie Rosji eksplodował samochód, a w wyniku wybuchu zginął Roman Syromiatnikow. Rosyjskie media podały, że jechał nim weteran wojny z Ukrainą, a na miejsce przybyli funkcjonariusze rozgwardii i pojazdy z tablicami rejestracyjnymi Ministerstwa Obrony. Kanał VCHK OPTU przekazał, że bomba została podłożona pod pojazdem po stronie kierowcy. Prokuratura Generalna Ukrainy oskarżyła Syromiatnikowa o torturowanie ukraińskich jeńców wojennych przetrzymywanych w 2022 roku w kolonii karnej nr 1 w obwodzie Tulskim. Według sondażu Exit Poll przeprowadzonego przez łotewską telewizję publiczną LSM Zjednoczona Lista zdobyła 35,6% głosów w sobotnich wyborach parlamentarnych na Łotwie. A na drugim miejscu znalazła się partia Łotwa Pierwsza z wynikiem 11,3%. Premier Andris Kulbergs powiedział, że jego ugrupowanie nie współpracuje z prorosyjskimi partiami i sprzeciwia się otwieraniu granicy oraz handlowi z Rosją. Głosowanie odbywało się w cieniu ostrzeżeń przed możliwą agresją Rosji, a kraje bałtyckie od miesięcy mówią o sabotażu i atakach hybrydowych w Europie. Kulbergs podkreślił, że wybory przebiegły spokojnie, bez incydentów, a wzmocniono ochronę, sprowadzając z Niemiec myśliwce i rozstawiając dodatkowe radary. Kolejna porcja wiadomości o pełnej godzinie. Teraz zapraszamy na relaks przy dobrej muzyce.
0: Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła piąta. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Katalonia ogłosiła czerwone alarmy przed ulewami, a rząd wspólnoty ograniczył możliwość przemieszczania się w 20 gminach, w tym w rejonie Barcelony, Tarragony i Girony. Alarm ma obowiązywać do 14 w niedzielę, a od 20 w sobotę do 14 w niedzielę zawieszony będzie ruch pociągów lokalnego przewoźnika FGC. Zawieszone zostaną też zajęcia w parkach i ogrodach miejskich oraz inne imprezy na świeżym powietrzu. Prezydent wspólnoty Salvador Illa ostrzegł przed nadejściem śródziemnomorskiego mini-huraganu i wezwał mieszkańców do pozostania w domach. Ukraiński wywiad zdobył dokumenty, które mają potwierdzać przygotowania Rosji do rozszerzenia ataków na cele cywilne przed zimą, w tym na szkoły, szpitale, drogi i kluczową infrastrukturę logistyczną. Prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział, że celem ma być wywarcie presji na mieszkańców Kijowa i zmuszenie ich do opuszczenia miasta. A Rosja będzie nadal systematycznie uderzać w wyznaczone cele jako odwet za ukraińskie ataki. Ukraina zapowiada z kolei intensyfikację uderzeń na rosyjskie rafinerie ropy naftowej, a Zełenski podkreślił, że Kijów nie będzie atakował obiektów cywilnych. Prezydent Ukrainy poinformował też, że w ostatnich tygodniach armia odbiła około 140 km kawu. Wschodniego Donbasu, a w drugiej połowie października do kraju mają trafić tanie i małe pociski przeciwlotnicze do zwalczania nowych dronów z napędem odrzutowym. Rosyjska ambasada w Polsce oskarżyła polskie władze, wojsko i media o podsycanie retoryki o rosyjskim zagrożeniu oraz o rozpowszechnianie pogłosek o możliwych prowokacjach pod fałszywą flagą. Placówka odrzuciła też oskarżenia o akty dywersji, naruszanie przestrzeni powietrznej Sojuszu Północnoatlantyckiego, zabójstwa na zlecenie i zakłócanie sygnału GPS w rejonie Morza Bałtyckiego. W komunikacie przypomniano słowa Władimira Putina, że w razie bezpośredniego ataku na Federację Rosyjską, także na Kaliningrad, pojawi się sprawa użycia przez Rosję wszelkiego uzbrojenia, którym dysponuje. W Tennessee wstrzymano wszystkie wyroki śmierci do czasu zakończenia śledztwa po dwóch nieudanych próbach wykonania kary śmierci przez śmiertelny zastrzyk w ciągu kilku miesięcy. Najnowszy incydent dotyczył Christy Pike, która po nieudanej egzekucji pozostaje nieprzytomna i jest podłączona do respiratora, za lekarze próbują usunąć z jej organizmu dwie dawki substancji użytej podczas procedury. Szef więziennictwa Frank Strada złożył rezygnację, która ma nastąpić pod koniec października. Po apelach polityków obu partii o jego dymisję, gubernator Bill Lee oficjalnie ją przyjął. Następcy Strady jeszcze nie ogłoszono. Pociąg PKP Intercity relacji Rzeszów, Bydgoszcz niespodziewanie zatrzymał się w Otłoczynie w województwie kujawsko-pomorskim, bo na torze leżało drzewo. Maszynista dostrzegł przeszkodę i w ostatniej chwili zatrzymał skład przed drzewem. Dzięki temu nie doszło do zderzenia pociągu z przeszkodą. To koniec serwisu, a na antenie DHT startuje nowy przebojowy zestaw.
0: Przeboje trzech pokoleń. Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła szósta. Czas na serwis w Radiu DHT. Sobotnie przedpołudnie w Woli Rzędzińskiej w powiecie tarnowskim w województwie małopolskim podczas prac remontowych runął dach budowanej wiaty. Dach przygniótł 5-letnie dziecko przebywające na zewnątrz, a dziewczynka z poważnymi obrażeniami trafiła do szpitala. Życia dziecka nie udało się uratować. Trwa wyjaśnianie dokładnych okoliczności wypadku, a w chwili zdarzenia rodzice dziewczynki byli trzeźwi. Czeski przewoźnik kolejowy Leo Express bezterminowo zawiesza połączenie Przemyśl - Praga-Frankfurt, a obsługa tej linii zakończy się w poniedziałek. Powodem są prace budowlane na niemieckich torach, które wymagałyby częstych zmian rozkładu jazdy i objazdów. Pasażerowie, którzy kupili bilety na termin po 5 października, mają otrzymać rekompensatę zgodnie z obowiązującymi zasadami. Połączenie działało od 31 lipca, a trasa liczy 1300 km i trwa około 20 godzin. Jordańskie służby zatrzymały Saifa al-Dina Kadera, ważnego członka grupy hakerskiej z Chin Hunters, podejrzanego o włamanie do portalu rekrutacyjnego Federalnego Biura Śledczego. Kader zdecydował się na współpracę z organami ścigania, co może okazać się przełomowe dla śledztwa. 29 września hakerzy opublikowali komunikat, w którym twierdzili, że wykradli dane niemal wszystkich agentów Federalnego Biura Śledczego oraz osób, które złożyły tam podanie o pracę. Portal rekrutacyjny Federalnego Biura Śledczego został wyłączony, a amerykańskie służby współpracują z międzynarodowymi partnerami w celu wyjaśnienia sprawy. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał list żelazny dla Marcina Romanowskiego, ściganego w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Postanowienie jest nieprawomocne, a prokuratura zapowiedziała złożenie zażalenia. Decyzję podjął sędzia Konrad Mielcarek, a Adam Bodnar ocenił, że prokuratura popełniła błąd, nie wnioskując o jego wyłączenie ze sprawy. Bodnar powiedział też, że był zaskoczony obecnością materiałów propagandowych Viktora Orbana w mediach społecznościowych sędziego i wskazał, że po złożeniu zażalenia sprawę ma rozpoznać sąd drugiej instancji. W sklepie Biedronka przy ulicy Asnyka w Olsztynie pod Częstochową ewakuowano 57 osób po możliwej awarii urządzenia chłodniczego i narażeniu znajdujących się w budynku osób na zatrucie dwutlenkiem węgla. Zgłoszenie wpłynęło w sobotę o 9:48, a stacja pogotowia ratunkowego w Częstochowie przekazała, że co najmniej 8 osób było narażonych na działanie dwutlenku węgla. 4 osoby zgłaszały ból, zawroty głowy i osłabienie, a jedna z nich trafiła do szpitala przy ulicy Mirowskiej w Częstochowie. Pozostałe 3 kobiety po badaniu i tlenoterapii zostały na miejscu zdarzenia, a działania zakończyły się po 10:30. Wracamy do grania, kolejny serwis Radia DHT już niedługo.
0: Radio DHT.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do jutra do 9 rano w województwie śląskim kierowcy muszą uważać na A1, gdzie prowadzone są prace na pasie rozdziału jezdni w kierunku Gorzyczek. Równolegle na S86 między Sosnowcem a Katowicami trwa remont oświetlenia, który potrwa do jutra do 16. Do jutra do 16 w województwie warmińsko-mazurskim utrudnienia czekają na DK57 w Biskupcu na ulicy Bolesława Chrobrego. W tym miejscu roboty potrwają jeszcze przez większą część dnia. Do jutra do 19 w województwie lubuskim na DK27 w przewozie drogowcy remontują nawierzchnię i odwodnienie. Kierowcy powinni liczyć się z wolniejszym przejazdem do wieczora. Zostańcie z radiem DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu. Tripel. Przeboje trzech pokoleń.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła siódma. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Ranking miast z najlepszymi warunkami do snu otwiera Reykjavik, który zdobył 99,21 na 100 możliwych punktów. Drugie miejsce zajął Sztokholm z wynikiem 96,11 punktów, a trzecie Cork w Irlandii, które uzyskało 95,11 punktów. W pierwszej piątce znalazło się też Kowno na Litwie z 91,47 punktów oraz Göteborg z 90,53 punktów. Zestawienie wskazuje, że najlepsze warunki do snu oferują przede wszystkim miasta północnej Europy, gdzie niski poziom hałasu, zanieczyszczenia światłem i chłodne letnie noce sprzyjają wypoczynkowi. Kim Jong-un nadzorował test strategicznego pocisku rakietowego średniego zasięgu wystrzelonego w kierunku Morza Japońskiego i wezwał do dalszego zwiększania śmiercionośności północno-koreańskiej broni ofensywnej. Państwowa agencja KSNA podała, że próba odbyła się w sobotę, a pocisk został wystrzelony z okolic Wonsan i miał trafić w cel oddalony o 1000 km. Test obserwowała także żona Kim Jong-una, Ri Sol-du, oraz jego córka Ju-ae. Południowo-koreańska armia wykryła pocisk balistyczny, a Korea Północna zagroziła bezlitosnym odwetem, jeśli Korea Południowa podejmie jakiekolwiek działania odwetowe. W Zatoce Fińskiej niedaleko Helsinek znaleziono dryfujący metalowy przedmiot o lejkowatym kształcie, a służby odizolowały rejon i czasowo wstrzymały ruch statków pasażerskich. Podejrzany obiekt zauważył w sobotę wieczorem patrol fińskiej straży przybrzeżnej w rejonie wyspy Kustaanmiekka, kilka kilometrów od centrum Helsinek. Policja wezwała marynarkę wojenną do identyfikacji znaleziska. Z powodu działań służb wstrzymano wieczorny rejs do Tallina. Samolot sanitarny zaginął nad Atlantykiem podczas lotu z Bermudów do Bostonu, a na pokładzie było 6 osób. Tuż przed utratą kontaktu pilot zgłaszał problemy z instalacją elektryczną i sytuację awaryjną, a w rejonie lotu znajdowała się burza. W poniedziałek u wybrzeży wyspy Nantucket w stanie Massachusetts odnaleziono pole szczątków, a akcja poszukiwawczo-ratownicza prowadzona była w powietrzu i na wodzie. Kanadyjski minister transportu Stephen McKinnon poinformował, że 4 z 6 osób na pokładzie były obywatelami Kanady, a resort monitoruje sytuację i współpracuje ze służbami. 5-letnia dziewczynka zginęła po wypadku podczas prac remontowo-budowlanych drewnianej wiaty na jednej z posesji w Woli Rzędzińskiej pod Tarnowem. Służby dostały zgłoszenie w sobotę po godzinie 11, gdy część konstrukcji zawaliła się na dziecko. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, a dziewczynka trafiła do szpitala w stanie ciężkim. Policja przekazała, że dziecko było pod opieką ojca, który był trzeźwy. W Radiu DHT kończymy wiadomości, zostajemy z Wami przy muzyce.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 7 do 9 w województwie łódzkim na 2 między węzłem Łódź Północ a węzłem Łowicz ciężarówka wjechała do rowu, więc kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na tym odcinku. Do 9 w województwie śląskim na S86 między Sosnowcem a Katowicami trwa remont oświetlenia, a równolegle na A1 prowadzone są prace na pasie rozdziału jezdni w kierunku Gorzyczek. Do jutra do 16 w województwie śląskim na S86 między Sosnowcem a Katowicami utrudnienia związane z remontem oświetlenia potrwają dłużej, więc warto zachować ostrożność. Również na A1 w kierunku Gorzyczek obowiązują prace na pasie rozdziału jezdni. Do jutra do 16 w województwie warmińsko-mazurskim na DK57 w Biskupcu, na ulicy Bolesława Chrobrego, kierowcy muszą uważać na utrudnienia związane z pracami drogowymi. Zostańcie z radiem DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła ósma. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Prezydent Ukrainy poinformował o nowej, planowanej przez Rosję doktrynie ataków na Ukrainę i zapowiedział odwet. Rosyjska ambasada w Polsce zarzuciła polskim władzom szerzenie pogłosek dotyczących zagrożenia ze strony Rosji. W jednym z barów w Meksyku doszło do strzelaniny, a na Zatoce Fińskiej znaleziono niezidentyfikowany przedmiot. Od czwartku do Polski wkroczą fronty atmosferyczne, które przyniosą częstsze i mocniejsze opady deszczu. Przez kilka dni może padać codziennie, a lokalnie spadnie nawet od 30 do 50 mm wody na większym obszarze kraju. Po tygodniu słonecznej i bezdeszczowej pogody ma to oznaczać wyraźną zmianę warunków pogodowych. Tegoroczna pokojowa Nagroda Nobla może trafić do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, co wskazują obserwatorzy cytowani przez CBS News. Wśród kandydatów wymieniani są także prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, premier Kanady Mark Carney, sudańskie służby ratunkowe, obrońcy praw dzieci w Ukrainie oraz dwa najważniejsze międzynarodowe trybunały. Laureat zostanie ogłoszony w najbliższym czasie. W Atlantic City w Stanach Zjednoczonych Andrzej Gołota stoczył pierwszą walkę o Mistrzostwo Świata Federacji WBC w królewskiej kategorii wagowej i przegrał z Lennoxem Lewisem po pierwszej minucie i 35 sekund. Lewis od początku przejął inicjatywę, posłał Gołotę na deski po serii celnych ciosów, a sędzia przerwał pojedynek, bo Polak nie był w stanie kontynuować walki. Dla Gołoty była to jedna z najbardziej dotkliwych porażek w zawodowej karierze, choć po tym starciu jeszcze wracał na ring i walczył o Mistrzostwo Świata z Chrisem Byrdem, Johnem Ruizem i Lamonem Bresterem. Lewis obronił pas WBC, a później zdobył też tytuły federacji w BAIF, zostając niekwestionowanym mistrzem świata wagi ciężkiej. Strażacy z Wielkopolski nurkowali we wraku promu Jan Heweliusz, by sprawdzić się w trudnych morskich warunkach i oddać hołd ofiarom katastrofy. Specjalistyczne grupy wodno-nurkowe z Kościana i Piły przygotowywały się do tego przez kilka tygodni, a pod wodą natrafiły na metrowy wrak i wpłynęły do jego wnętrza. Strażacy mówili, że warunki na morzu, w tym falowanie, prądy i ograniczona widoczność, były dla nich wyraźnie trudniejsze niż podczas codziennych działań na śródlądziu. Po zakończeniu ćwiczeń mają odbyć się analizy, a strażacy zapowiadają kolejną podobną wyprawę. Informacje podamy ponownie za godzinę, a tymczasem niech gra muzyka.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 8 do 10 w województwie pomorskim na 1 w SPO Swarożyn zamknięta jest bramka wjazdowa po kolizji, więc kierowcy muszą liczyć się z utrudnionym wjazdem. Również od 8 do 10 w województwie śląskim na 1 między węzłem Mykanów a węzłem Radomsko występują utrudnienia na odcinku trasy. W tej samej części kraju do jutra do 16 na S86 między Sosnowcem a Katowicami prowadzone są prace przy oświetleniu. Zostańcie z radiem DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła dziewiąta. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz przybył do Kijowa i zapowiedział, że w nadchodzących tygodniach Ukraina potrzebuje całego wsparcia Niemiec. Merz ma rozmawiać z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim o dużej dostawie dronów przechwytujących, które mają pomóc Ukrainie skuteczniej bronić się przed rosyjskimi bezzałogowcami z napędem odrzutowym. Wizyta odbyła się dzień po rosyjskim komunikacie wzywającym dyplomatów i obcokrajowców do opuszczenia Kijowa oraz zaniechania podróży do Ukrainy. Minister spraw zagranicznych Ukrainy powitał Merca na dworcu w Kijowie i przekazał, że rozmowy obejmą też program współpracy dwustronnej oraz kwestie europejskie i międzynarodowe. Donald Trump nie ma w tym roku szans na pokojową Nagrodę Nobla, ocenili dyrektor Instytutu Badań nad Pokojem w Oslo Pri Haakon Gjerløw oraz historycy Nagrody Nobla Asle Sveen i Øyvind Stenersen. Ich zdaniem polityka prezydenta Stanów Zjednoczonych wpływa jednak na otoczenie, w którym norweski komitet noblowski podejmuje decyzje, a sam Trump zwrócił uwagę na tę nagrodę bardziej niż wielu innych kandydatów. Eksperci za mocne kandydatury uznali Międzynarodowy Trybunał Karny, Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości oraz Komitet Ochrony Dziennikarzy. Tegorocznego laureata pokojowej Nagrody Nobla ogłoszą w piątek 9 października w Oslo. A wśród 287 zgłoszonych kandydatów jest 208 osób i 79 organizacji. Po porażce byłego prezydenta Jaira Bolsonaro w wyborach jego zwolennicy przypuścili szturm na budynki rządowe, a sam polityk został skazany na 27 lat więzienia za próbę zamachu stanu. W niedzielnych wyborach jego syn Flavio jest jednym z faworytów. To właśnie te wybory mają zdecydować o dalszym układzie sił w Brazylii. Jerycho na zachodnim brzegu Jordanu ma jedne z najstarszych śladów ludzkiego osadnictwa, sięgające 10 tysięcy lat pędzędze, a archeolodzy odkryli tam pozostałości osad z epoki neolitu. Miasto słynie też z jednych z najstarszych znanych fortyfikacji miejskich na świecie, w tym masywnej wieży oraz murów obronnych z systemem FOS i jest wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Historycy zwracają jednak uwagę, że Jerycho nie było zamieszkane nieprzerwanie, bo zdarzały się okresy opuszczenia osady. Za najstarsze nieprzerwanie zamieszkane miasto świata często uznawany jest Damaszek w Syrii, którego stałe zasiedlenie szacuje się na 7 tysięcy do 8 tysięcy lat temu. Amerykańskie Towarzystwo Hematologiczne opublikowało nowe zalecenia dotyczące rozpoznawania niedoboru żelaza i wprowadziło inne progi ferrytyny dla dzieci, dorosłych, kobiet w ciąży oraz pacjentów z przewlekłym stanem zapalnym. Według wytycznych ferrytyna na poziomie 25 ng/mL nie musi być wynikiem prawidłowym u dorosłej osoby. A u dorosłych ze stanem zapalnym niedobór należy rozważyć przy ferrytynie poniżej 100 ng/mL lub wysyceniu transferyny poniżej 20%. Zalecenia wskazują też, że u osób z infekcją, chorobami zapalnymi, nowotworami, przewlekłą chorobą nerek lub niektórymi chorobami wątroby ferrytyna może maskować niedobór żelaza. Dlatego trzeba ją oceniać razem z innymi badaniami. Lekarze mogą zlecić m.in. morfologię krwi, wysycenie transferyny żelazem, CRP, retikulocyty, witaminę B12 i kwas foliowy oraz badania w kierunku źródła utraty krwi lub zaburzeń wchłaniania. Tyle wydarzeń, teraz czas na przebojową muzykę.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 10. Czas na serwis w Radiu DHT. Potężne ulewy i burze zalewają Hiszpanię, zwłaszcza Katalonię, gdzie od wielu godzin pada deszcz. W Barcelonie i okolicach doszło już do gwałtownych wezbrań i powodzi, a miejscami spadło kilkaset mm wody. Meteorolodzy utrzymują najwyższy, czerwony alarm pogodowy. Ulewy mają potrwać jeszcze przez wiele godzin. Donald Tusk zamieścił w mediach społecznościowych zdjęcie na koniu i napisał: jeździłem słabo, ale za swoje, komentując ustalenia o trzech koniach w prezydenckim ośrodku w Promniku, przeznaczonych dla Karola Nawrockiego i jego najbliższej rodziny. Do sprawy odnieśli się też Radosław Sikorski i Adam Szłapkadza, rzecznik prezydenta, ocenił, że została podkręcona do kosmicznych rozmiarów. Kancelaria Prezydenta RP potwierdziła, że Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP dysponuje trzema końmi. Kucem Edziem, koniem fryzyjskim Ramzesem i koniem huculskim Aramisem, a czwarty koń ma służyć funkcjonariuszowi Służby Ochrony Państwa. Kancelaria nie podała kosztów sprowadzenia ani utrzymania zwierząt, zaznaczając, że koszty konia funkcjonariusza ma pokrywać osobno Służba Ochrony Państwa. Michał Kasjanow ocenił, że Władimir Putin popełnił błąd, wierząc raportom Służb Bezpieczeństwa o słabości Ukrainy i przekonaniu, że może prowadzić wojnę bez ustępstw. Były premier Rosji powiedział też, że Putin nie jest groźnym psychopatą, lecz wyrachowanym cynikiem, a największym błędem Zachodu i Europejczyków jest to, że zbyt mocno się go obawiają. Kasjanow stwierdził, że większość rosyjskich elit chce zakończenia wojny, choć różni się co do tego, na jakich warunkach miałoby to nastąpić. Dodał, że w rosyjskim społeczeństwie narastają fatalizm, wrogość i napięcia, ale nie spodziewa się buntu z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej. Masło wiedźmy w polskich lasach może oznaczać dwa różne organizmy, trzęsaka pomarańczowo-żółtego albo wykwit piankowaty, czyli śluzowca. Trzęsak pomarańczowo-żółty jest w Polsce pospolity, rośnie na martwych gałęziach drzew liściastych i pasożytuje na grzybnik grzybów z rodzaju peniobchora. Wykwit piankowaty nie jest grzybem, tylko organizmem z grupy amoebozoa, żywi się mikroorganizmami i nie jest uznawany za toksyczny dla ludzi, roślin ani zwierząt, choć jego zarodniki mogą uczulać osoby wrażliwe. W przypadku trzęsaka pomarańczowo-żółtego Polska Baza Grzyby.pl klasyfikuje go jako niejadalny, dlatego przy galaretowatych organizmach znalezionych w lesie najbezpieczniej nie zbierać ich bez pewnej identyfikacji. W Krakowie podczas próby wyciągania łodzi z wody doszło do całkowitego zatopienia samochodu elektrycznego. Zgłoszenie przyjęła jednostka ratowniczo-gaśnicza numer 4, a na miejsce skierowano także specjalistyczną grupę ratownictwa wodno-nurkowego oraz policję. Nurkowie zamocowali do pojazdu zaczep holowniczy, co umożliwiło jego wydobycie. Samochód został wyciągnięty z wody przy użyciu wyciągarki samochodu pożarniczego i lawety. Zostańcie z nami, bo wiadomości to nie wszystko, co mamy wam do zaoferowania. Teraz czas na godzinę wypełnioną przebojową muzyką.
0: Radio. DHT. Radio. DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 11. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Koniec ciepłej pogody jest już blisko. Prognozy nie pozostawiają wątpliwości i wskazują, że w drugiej połowie nadchodzącego tygodnia przyjdzie gwałtowne i duże oziębienie. Miejscami ochłodzi się nawet o około 15 stopni Celsjusza, a temperatura maksymalna będzie miała problemy z przekroczeniem 10 stopni Celsjusza. Taka aura nie powinna jednak potrwać długo. Prawicowy publicysta Tucker Carlson stwierdził podczas wywiadu z brytyjskim politykiem Jacobem Rees Mogdiem, że obrona Polski przed nazistowskimi Niemcami przez Wielką Brytanię podczas II wojny światowej była błędem. Dodał, że atak Adolfa Hitlera na Polskę był uzasadniony. Wypowiedź padła w rozmowie z Jacobem Rees Mogdiem. Wczesnym rankiem na ulicy Oświęcimskiej w Skidziniu w gminie Brzeszcze samochód osobowy marki Audi wypadł z jezdni i uderzył w przydrożne drzewo. Za kierownicą siedział 20-letni mieszkaniec gminy Brzeszcze, który zginął na miejscu. Samochód został niemal doszczętnie zniszczony, a jego fragmenty były rozrzucone wokół miejsca zdarzenia. Dokładne przyczyny i okoliczności wypadku ustalają śledczy. Maciej Siembieda mówi, że wciąż ma o czym pisać, bo niezbadanych miejsc i historii jest bardzo dużo. Pisarz wskazuje na sprawę obrazu Matki Bożej w Wierzchu, gdzie miejscowi wierzą, że do Częstochowy wróciła kopia, a nie oryginał, podczas gdy historycy uznają te podejrzenia za bezpodstawne. Siembieda podkreśla też, że Opolszczyzna nadal kryje wiele nieodkrytych tajemnic, a wiele cennych opowieści zniknęło wraz z dawnymi mieszkańcami regionu. Autor dodaje, że trwają rozmowy o ekranizacji serii o Jakubie Kani, ale sam nie angażuje się już emocjonalnie w ten projekt. Aryna Sabalenka odpadła w trzeciej rundzie turnieju w TA-1000 w Pekinie po porażce z 20-letnią Czeszką. W pierwszym secie Sabalenka miała 5 break pointów w szóstym gemie, ale nie wykorzystała żadnego, a później rzuciła rakietą po stracie serwisu w drugim secie i przegrała pierwszą piłkę meczową. Czeszka zagra o awans do pierwszej 8 finału z Austriaczką Sinią Kraus, a w rywalizacji pozostaje także Iga Świątek. Wcześniej z turnieju odpadła rozstawiona z numerem 1 Elena Rybakina, która przegrała w drugiej rundzie z Aliną Haraewą. Radio DHT kończy serwis i zaprasza do wspólnego słuchania przebojów trzech pokoleń.
0: You've got the best plan. In one place, this is DHT Radio.

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 12. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Polska należy do krajów Unii Europejskiej z najniższym odsetkiem badań w kierunku raka piersi, a niższy wynik mają tylko Węgry i Cypr. Z najnowszych danych Eurostatu wynika, że tylko co trzecia Polka w wieku od 50 do 69 lat poddała się mammografii w ciągu ostatnich 2 lat. Ministerstwo Zdrowia skomentowało te dane. Czeski przewoźnik Leo Express od poniedziałku zawiesza połączenie kolejowe z Polską i nie będzie obsługiwać tej linii w tym roku. Rzecznik firmy Emil Sedlarzyk powiedział, że kursowanie z przerwami, objazdami i zmiennym rozkładem było nie do utrzymania, a przewoźnik prowadzi rozmowy z Deutsche Bahn o przyszłych rozkładach jazdy. Pasażerowie, którzy kupili bilety na połączenia po 5 października, mają otrzymać rekompensaty zgodnie z obowiązującymi przepisami. Linia działała nieco ponad 2 miesiące, ruszyła 31 lipca i obejmowała trasę o długości 1300 km, którą pociąg pokonywał w około 20 godzin. Ciało 39-letniej Japonki Anny Lagi odnaleziono w sobotę nad ranem czasu lokalnego w hotelowym pokoju. 20-letni Dawid Bollard został zatrzymany następnego dnia w mieście Naha. Służy w bazie Futenma na Okinawie i był widziany, gdy wchodził do hotelu razem z Lagi. Według policji żołnierz jest też podejrzany o kradzież portfela i plecaka kobiety, a on sam zaprzecza zarzutom. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Japonii przekazało protest ambasadorowi Stanów Zjednoczonych Georgiowi Glassowi. A premier Sanae Takaichi wezwała władze w Waszyngtonie do maksymalnej współpracy w śledztwie oraz do zaostrzenia dyscypliny wśród amerykańskich żołnierzy. Borówka brusznica rośnie w polskich borach sosnowych, brzozowiskach i innych miejscach z kwaśną, przepuszczalną glebą, a jej owoce dojrzewają w sierpniu oraz na początku jesieni. Roślina ma drobne, czerwone owoce, które wykorzystuje się do konfitur, dżemów, galaretek, syropów i nalewek, a także jako dodatek do mięs, zwłaszcza dziczyzny i tłustych potraw. Brusznica zawiera witaminy C, A, Z oraz witaminy z grupy B, a także potas, magnez, wapń, żelazo, błonnik, kwasy organiczne, polifenole i antocyany. Z jej liści przygotowuje się napary stosowane w tradycyjnej medycynie ludowej przy infekcjach dróg moczowych. Rosyjski pocisk uderzył w most północny w Kijowie podczas wizyty kanclerza Niemiec Friedricha Merca w tym mieście. Mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował, że na miejsce jadą służby ratunkowe. Na nagraniach widać, że w chwili uderzenia dwiema jezdniami jechało kilkanaście samochodów. Do poprzedniego ataku na most północny doszło w sobotę rano, gdy uszkodzona została nawierzchnia i trolejbusowa sieć trakcyjna. Do następnego serwisu, teraz najlepsza muzyka 3 pokoleń.
0: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni. To Radio DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 13. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oceniło, że rosyjskie groźby i nakłanianie dyplomatów do opuszczenia Kijowa pokazują próbę zastraszenia Europy i osłabienia wsparcia dla Ukrainy. Resort zapowiedział, że nie przewiduje zmian w działaniu ambasady RP w Kijowie. Polska nadal będzie stanowczo reagować na nieodpowiedzialne działania Rosji. Przedstawiciele Pentagonu ostrzegają, że plan Peta Hegseta, zakładający udział 2 miliarderów z branży obronnej w kształtowaniu przyszłości sił zbrojnych, może doprowadzić do konfliktu interesów. Były urzędnik Departamentu Obrony ocenił, że jeśli z tego planu wyniknie jakakolwiek korzyść, będzie ona służyć Elonowi Muskowi, a nie krajowi. Siostra Anastazja, Właść. Krystyna nie żyje. W niedzielę rano Zgromadzenie Córek Bożej Miłości poinformowało, że odeszła do domu ojca. Zakonnica rozpoczęła życie zakonne w 1973 roku, a w zgromadzeniu gotowała m.in. dla dzieci z niepełnosprawnościami i pracowała także w kuchni księży jezuitów w Krakowie. Popularność przyniosły jej książki poradnikowe o tematyce kulinarnej, w tym 103 ciasta siostry Anastazji, a kilkanaście tytułów rozeszło się w 4 milionach egzemplarzy. Na Łotwie zakończono liczenie głosów oddanych w lokalach wyborczych, a w 30 komisjach trwa jeszcze zliczanie głosów korespondencyjnych. Frekwencja wyniosła 51,8% i była najniższa w wyborach parlamentarnych od odzyskania niepodległości w 1990 roku. Najwięcej głosów zdobyło ugrupowanie AS, które uzyskało 42 mandaty, a jeśli ten wynik się potwierdzi, będzie to najlepszy rezultat w historii wyborów do Sejmu dla jednego ugrupowania. Do parlamentu wejdą też Łotwa na pierwszym miejscu, Władza Suwerenna, Nowi Łotysze, Zjednoczenie Narodowe, Postępowi i Nowa Jedność, natomiast Związek Zielonych i Rolników nie przekroczył procentowego progu wyborczego. Rosja miała zaproponować sprzedaż części aktywów Łukoilu podczas rozmów z wysłannikami Stanów Zjednoczonych o zakończeniu wojny w Ukrainie. A Władimir Putin poruszył ten temat na spotkaniu ze Stevem Witkowem i Jaredem Kushnerem w Moskwie 5 września. Według New York Times porozumienie nie zostało jeszcze sfinalizowane i wymaga zatwierdzenia przez Stany Zjednoczone i Rosję. Ma dotyczyć aktywów koncernu na całym świecie, w tym pól naftowych w Kamerunie, rafinerii w Europie i stacji paliwowych w amerykańskim stanie New Jersey. Dziennik podał też, że zainteresowanie transakcją wykazują m.in. amerykański inwestor Todd Boehly, dwa podmioty z Bliskiego Wschodu oraz agencja rządowa Stanów Zjednoczonych DFC. A przedstawiciel tej instytucji ocenił, że umowa zwiększyłaby bezpieczeństwo energetyczne Stanów Zjednoczonych i obniżyła ceny energii. O tej porze to już wszystkie informacje. Radio DHT wraca do grania.
0: Trzy pokolenia muzyki.

0: Bankomat. Przegląd ekonomiczny.
1: W kolejnym wydaniu magazynu Bankomat wita Krzysztof Opiliński. Serdecznie zapraszam do wysłuchania wydarzeń mijającego tygodnia oraz do udziału w zabawie konkursowej z nagrodami.
0: Gospodarczy przegląd tygodnia.
1: A oto co się wydarzyło. Uwaga na nieuczciwe praktyki prywatnych firm i kancelarii. ZUS ostrzega. Jest budżet na 2027 rok. Rząd przyjął ostateczną wersję. Marnujemy żywność na potęgę. Akcja kredytowa na rynku mieszkaniowym zdecydowanie przyspiesza. O tym m.in. w naszym cotygodniowym magazynie ekonomicznym. Zapraszamy. A teraz czas na rozwiązanie naszej zabawy konkursowej. Tydzień temu pytaliśmy o to, kto kryje się pod nazwą klient mobile only. Poprawna odpowiedź to osoba, która korzysta z usług wyłącznie za pomocą urządzeń mobilnych, to jest smartfon lub tablet. A najszybciej nadesłał ją pan Jerzy Kozub. Gratulujemy! Nagrodę tradycyjnie wyślemy pocztą elektroniczną. A kolejna zagadka i szansa na elektroniczną kartę upominkową o wartości 180 zł już wkrótce.

0: poniedziałek.
1: Ponad 2 miliardy 600 milionów złotych przekazali podatnicy organizacjom pożytku publicznego z tytułu 1,5% podatku za ubiegły rok. Ministerstwo Finansów podało, że zrobiło to ponad 17 milionów osób, a przeciętna kwota wpłat wyniosła 151 zł. Co drugi Polak, który planuje zacząć przygodę z inwestowaniem, chce to zrobić z osobistym kontem inwestycyjnym. Polacy dostrzegają w OKI nowy sposób na pomnażanie oszczędności. Wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie PKO Banku Polskiego i Warszawskiej Giełdy. Konta OKI pojawią się od nowego roku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed prywatnymi firmami i kancelariami, które oferują płatną pomoc przy ubieganiu się o świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnościami.
2: Wszystkie formalności związane ze świadczeniem można załatwić bezpłatnie, a przy składaniu wniosku poprosić o pomoc pracowników zakładu. Przypominamy, że przy ubieganiu się o świadczenie wspierające nie trzeba korzystać z płatnych usług kancelarii czy pośredników.
1: Mówiła rzeczniczka podlaskiego ZUS-u Katarzyna Krupicka.

0: które się zmienia, czyli wcale nie regulacyjne, bardziej takie ewolucyjne zmiany po stronie podatków zostanie zawetowane.
1: Projekt budżetu zakłada, że pierwszy próg podatkowy będzie podwyższony o 10 tysięcy złotych ze 120 do 130 tysięcy złotych i to pierwsza taka zmiana od prawie 5 lat. W planach jest także nowa 24% stawka PIT. Blisko 200 miliardów złotych trafi na obronność i ponad 270 miliardów na ochronę zdrowia. Rząd przewiduje, że deficyt budżetu państwa wyniesie ponad 5% PKB. W Międzynarodowy Dzień Świadomości o Marnowaniu Żywności warto przypomnieć, że co roku statystyczny Polak wyrzuca do kosza żywność wartą aż 1741 zł. W skali kraju daje to 65 miliardów. Za taką kwotę można byłoby wybudować 30 stadionów narodowych. Jak wynika z najnowszego badania dla Too Good To Go, najbardziej kosztowne wśród marnowanych produktów są mięso, owoce i warzywa, zupy oraz nabiał. Mieszkańcy Unii Europejskiej wyrzucają z kolei średnio 129 kg żywności na osobę rocznie, wynika z danych Eurostatu. Największa część, 69 kg, pochodzi z gospodarstw domowych. W Polsce ilość ta jest zbliżona do średniej i wynosi 130 kg na osobę. Ciąg dalszy nastąpi.

0: Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
1: Słuchacie Bankomatu. Środa.
0: Co najmniej 23 miliardy złotych kosztuje już naszych kierowców i budżet państwa wojna w Iranie, mówi Fryderyk Karp z fundacji Instrat.
2: Z tego zdecydowaną większość, bo 20 miliardów, ponieśli kierowcy, a dodatkowe 3 miliardy dołożył budżet państwa. O ile ceny paliw niżej, czyli program pomocowy w krótkim terminie przyniósł jakąś ulgę, przeniósł część kosztów z kierowców na budżet, to w dłuższej perspektywie nie adresuje tego problemu, leczy jedynie objawy, a nie zwalcza przyczynę strukturalną. Odpowiedzią powinna być natomiast elektryfikacja transportu.
0: A ceny paliw windują inflację. Z szybkiego szacunku GUS-u wynika, że we wrześniu wyniosła 4%, podczas gdy w sierpniu 3,4%. Dzień chłopaka to dobra okazja, żeby spojrzeć na finanse mężczyzn. A z danych BIK Infomonitor i bazy BIK wynika, że panowie stanowią zdecydowaną większość niesolidnych płatników – 63%. Kwota ich nieuregulowanych na czas zobowiązań wyniosła na koniec lipca ponad 55 miliardów złotych. I choć w ciągu roku spadła, to problemy z regulowaniem należności nadal ma blisko 1,5 miliona panów. Na statystycznego dłużnika przypada 37 tysięcy złotych zadłużenia. Częściej to alimenty niż opóźnione kredyty bankowe. A filmy, których scenarzystkami są kobiety, przynoszą większe zyski i wyższy zwrot zainwestowanych pieniędzy niż produkcje tworzone wyłącznie przez mężczyzn. Mimo to panie znacznie rzadziej są zatrudniane przy produkcjach z największymi budżetami. Tak wynika z analizy blisko 200 tysięcy filmów, którą przeprowadzono na Uniwersytecie Gutenberga w niemieckim Mainz. A teraz nadszedł czas na odrobinę wiedzy ekonomicznej.
1: Czy wiesz, że...
0: Obecna sytuacja na rynkach energii jest przede wszystkim konsekwencją gwałtownego wzrostu ryzyka geopolitycznego. W ciągu ostatniego miesiąca ropa Brent podrożała o blisko 20%, a od końca lutego o około 50%. Europejski gaz kosztuje dziś około 80 euro za megawattogodzinę, podczas gdy przed wybuchem wojny na Bliskim Wschodzie było to około 32 euro. Oto w jaki sposób wpływa to na polskie gospodarstwa domowe, zapytaliśmy doktora Tomasza Pawlonkę, dyrektora Zespołu Analiz Związku Banków Polskich.
3: W tym samym czasie liczba niesolidnych dłużników zwiększyła się nieznacznie. To sygnał, że obecna sytuacja gospodarcza dotyka najmocniej firmy już częściej obciążone zaległościami. 331 tysięcy złotych wynosił średnia zaległość przypadająca na jedno przedsiębiorstwo przemysłowe. Za przeważającą część zaległości całego sektora odpowiadają producenci artykułów spożywczych. Ich zaległe zobowiązania wynoszą 1,5 miliarda złotych.
0: Ciąg dalszy nastąpi.

0: Słuchacie Bankomatu.
1: Wracamy do przeglądu wydarzeń tygodnia.
0: Czwartek.
1: Fabryki pracują, ich zaległości też. Prawie 9 miliardów złotych przedterminowego zadłużenia w przemyśle. Polskie zakłady produkcyjne mierzą się z rosnącą presją płynnościową. Nie widać jej jednak na razie w masowej fali nowych bankructw, lecz szybkim wzroście nieopłaconych w terminie faktur przypadających na pojedyncze przedsiębiorstwo. Mówi Waldemar Rogowski, główny analityk Big Info Monitor.
2: W tym samym czasie liczba niesolidnych dłużników zwiększyła się nieznacznie. To sygnał, że obecna sytuacja gospodarcza dotyka najmocniej firmy już wcześniej obciążone zaległościami. 331 tysięcy złotych wynosił średnia zaległość przypadająca na jedno przedsiębiorstwo przemysłowe. Za przeważającą część zaległości całego sektora odpowiadają producenci artykułów spożywczych. Ich zaległe zobowiązania wynoszą 1,5 miliarda złotych.
1: Ale najszybciej rosną zaległości producentów chemikaliów i wyrobów chemicznych, wyrobów tekstylnych, z gumy i tworzyw sztucznych. Akcja kredytowa na rynku mieszkaniowym wyraźnie przyspiesza. Z danych Narodowego Banku Polskiego wynika, że w sierpniu banki udzieliły kredytów na nieruchomości mieszkaniowe o wartości 10 miliardów 596 milionów złotych. Od początku roku do końca sierpnia wartość nowo udzielonych hipotek sięgnęła 75 miliardów 667 milionów złotych, czyli o niemal 29% więcej niż rok wcześniej. Jednocześnie spada oprocentowanie nowych hipotek. W sierpniu średnie oprocentowanie wyniosło 5,99% wobec 6,07% miesiąc wcześniej. Rok wcześniej było to 6,69%.
0: Piątek.
1: Rośnie zainteresowanie pracowniczymi planami kapitałowymi, czyli programem długoterminowego oszczędzania z myślą o emeryturze. Wartość aktywów zgromadzonych w PPK zbliża się już do 58 miliardów złotych. Zdaniem Oskara Sobolewskiego z HRK Payroll Consulting w kolejnych miesiącach może przekroczyć granicę 60 miliardów złotych.
3: Jeżeli chodzi o tę wartość, no to oczywiście z jednej strony znaczenie ma sytuacja i to, co się dzieje na giełdzie, z drugiej strony to są comiesięczne wpłaty pracodawców, jak i wpłaty uczestników, które trafiają do PPK. Rośnie również liczba osób, które oszczędzają w tej formie.
1: W PPK oszczędza obecnie około 4,5 miliona osób. Wrócił temat likwidacji monet jedno-, dwu- i pięciogroszowych, a to za sprawą petycji, które trafiły do Narodowego Banku Polskiego. Pierwsza zakłada całkowitą likwidację najmniejszych nominałów. Druga proponuje stopniowe odchodzenie od drobnych monet. Według tej propozycji od roku 2030 z obiegu miałyby zostać wycofane monety jedno-, dwu- i pięciogroszowe. Jednocześnie wprowadzony zostałby obowiązek zaokrąglania płatności do pełnych dziesiątek groszy. Kolejny etap miałby nastąpić 5 lat później, wtedy z obiegu miałyby zniknąć również monety o nominałach 10, 20 i 50 groszy. Obecnie w obiegu znajduje się około 9 miliardów jednogroszówek i 3 miliardy dwugroszówek. Pora na naszą cotygodniową zabawę konkursową. Prosimy o uwagę i zapraszamy do udziału.
0: Zagadka tygodnia.
1: PPK to dobrowolny dla pracowników system długoterminowego oszczędzania, tworzony wspólnie przez zatrudnionych, pracodawców oraz państwo. W dzisiejszej zabawie audycji Bankomat pytamy, co oznacza akronim PPK? Na odpowiedzi czekamy w najbliższy poniedziałek od godziny 8. Przesyłajcie je na adres bankomat@zbp.pl. W temacie maila wpiszcie bankomat, a w treści podajcie swoje imię i nazwisko oraz nazwę stacji, w której usłyszeliście nasze pytanie. A do wygrania karta podarunkowa o wartości 180 zł. O zwycięstwie decyduje kolejność nadsyłania poprawnych odpowiedzi. Regulamin zabawy konkursowej znajduje się na stronie www.zbp.pl.

0: I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu magazynu Bankomat. Program przygotował dla Was Krzysztof Opieliński.
1: Był to Bankomat. Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
0: Dziękujemy za uwagę.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 14. Czas na serwis w Radiu DHT. Nad Polską z dnia na dzień mamy coraz więcej mgieł. Pojawiają się one już od dwóch dób, a najbliższa noc przyniesie ich sporo w większości regionów. Niektóre bardzo mocno ograniczą widzialność, a Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał już przed nimi żółte alerty. Co więcej, według prognoz te zjawiska mogą nam towarzyszyć również w kolejnych dniach, choć nie wszędzie. W sobotę po południu w Siedliszczu w powiecie chełmskim w województwie lubelskim doszło do śmiertelnego wypadku z udziałem Renault kombajnu marki John Deere i BMW. 29-letni kierowca Renault zginął na miejscu po czołowym zderzeniu z kombajnem, a 31-letni kierowca maszyny rolniczej oraz 30-latek jadący BMW nie odnieśli obrażeń. Policja ustaliła, że Renault na łuku drogi zjechało na przeciwległy pas ruchu, za chwilę później BMW uderzyło w kombajn. Funkcjonariusze podali też, że kierowca BMW miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed gęstą mgłą dla 14 województw, a widzialność miejscami może spaść poniżej 200 metrów. Alerty zaczną obowiązywać dziś o 22 i potrwają do 9 w poniedziałek 5 października. Obejmują województwa zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, lubuskie, dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, łódzkie, mazowieckie, lubelskie i podlaskie. Państwowy Instytut Geologiczny ostrzegł też przed stanem zagrożenia hydrogeologicznego związanym z niżówką w 15 województwach. A poziom płytkich wód podziemnych może nadal spadać do 31 października. Max Verstappen wygrał wyścig o Grand Prix Bahrajnu, choć po starcie z pole position spadł na trzecią pozycję. Opady i mokra nawierzchnia sprawiły, że rywalizacja miała chaotyczny przebieg, a Holender odzyskał prowadzenie dzięki samochodowi bezpieczeństwa i zjazdom do alei serwisowej w odpowiednich momentach. To jego pierwsze zwycięstwo w tym sezonie i 72. w karierze, co daje mu trzecie miejsce w klasyfikacji wszechczasów. Na trzecim miejscu finiszował Lewis Hamilton, za wyścigu nie ukończył George Russell. Kolejna runda odbędzie się 11 października w Singapurze. Rosyjskie drony uderzyły w most północny w Kijowie, uszkadzając nawierzchnię i magistralę ciepłowniczą. Dwie osoby zostały ranne, jedna trafiła do szpitala, a druga została opatrzona na miejscu. W rejonie desniańskim mogą wystąpić przerwy w dostawach ciepłej wody. Do ataku doszło podczas niezapowiedzianej wizyty kanclerza Niemiec Friedricha Merca w stolicy Ukrainy. Kończymy serwis, ale Radio DHT zostaje i gra.
0: Radio DHT.
2: We are your place for the classic top down, top 40 sound. So join us for the fast-paced fun, the best hits ever, the jingles, the commercials you haven't heard in a zillion years, and lots more. It's all right here on
3: That Thing with Rich Appel.

0: piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu. Radio DHT.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
0: Muzyka na każdą pogodę. Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 15. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Zachód chce zmniejszyć swoją zależność gospodarczą od Chin, ale przez lata sam budował system, w którym Pekin stał się kluczowym ośrodkiem światowej produkcji. Witalij Portnikow ocenia, że problem narósł wtedy, gdy Zachód zaczął przenosić swoją produkcję do Chin. Jego zdaniem Donald Trump ma rację, wskazując na ten mechanizm. Portnikow dodaje, że Chinom byłoby bardzo trudno cokolwiek narzucić, gdyby państwa Zachodu działały wspólnie, ale zamiast tego dochodzi do ich rozłamu. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz przybył w niedzielę z niezapowiedzianą wizytą do Kijowa i ogłosił kolejny pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości ponad miliarda euro. Niemcy przeznaczą te środki na wspólną produkcję dronów do zwalczania dronów z napędem odrzutowym, a także będą dostarczać broń dalekiego zasięgu, drony bojowe i sprzęt satelitarny. Friedrich Merz i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odwiedzili uszkodzony budynek Narodowej Akademii Nauk w Kijowie, a podczas wizyty w stolicy Ukrainy rozległ się alarm przeciwlotniczy. Kanclerz Niemiec zaapelował też do Władimira Putina o zakończenie wojny i zapowiedział gotowość do rozmów o jej zakończeniu. Serwal sawannowy o imieniu Gustaw uciekł z prywatnej posesji w Orzyszu, a zgłoszenie o jego zaginięciu wpłynęło w niedzielę do Komendy Powiatowej Policji w Piszu. Policja przestrzega, by nie zbliżać się do zwierzęcia i nie próbować łapać go samodzielnie. W razie zauważenia kota należy natychmiast zadzwonić pod numer alarmowy 112. Urząd Miasta Orzysza podał, że serwal uciekł minionej nocy, powinien mieć czerwone skórzane szelki i może być wystraszony. Przed Ministerstwem Rolnictwa w Warszawie odbył się protest przeciwko projektowi rządowych przepisów dotyczących powierzchni kojców dla psów. Obrońcy praw zwierząt sprzeciwiają się minimalnej powierzchni od 4 do 10 metrów kwadratowych i domagają się większych kojców, wskazując na metraż 10, 15 i 20 metrów kwadratowych. Konsultacje tych przepisów potrwają do najbliższej środy. Ministerstwo wstępnie deklaruje otwartość na ewentualne zmiany. Sprzeciw wobec budowy energochłonnych centrów danych rozprzestrzenia się z Stanów Zjednoczonych na Europę i Azję. A lokalne społeczności coraz częściej protestują przeciw zużyciu energii elektrycznej, wody i zajmowaniu gruntów. Według European Data Center Monitor od stycznia do kwietnia odrzucono lub ograniczono ponad 70 projektów centrów danych w Europie. A w Szkocji wstrzymano wydawanie pozwoleń planistycznych dla nowych wielkoskalowych obiektów. W Danii przyjęto nadzwyczajne przepisy dotyczące dostępu do mocy przesyłowych. A Hiszpania zaproponowała regulacje, zgodnie z którymi centra danych miałyby pozyskiwać 80% energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. W Korei Południowej lokalne władze rozważają ostrzejsze zasady dla takich inwestycji, a w dzielnicy Gyeongchaon mieszkańcy od miesięcy protestują przeciw centrum danych planowanemu w pobliżu domów. Z newsroomu to wszystko, teraz gramy.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 16. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego otrzymali alert rządowego Centrum Bezpieczeństwa z ostrzeżeniem o rosyjskim ataku powietrznym na terenie Ukrainy. W komunikacie poinformowano też, że w przestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej operuje polskie lotnictwo i że sytuacja jest monitorowana. Alert wysłano w związku ze wzmożonymi atakami Rosji na Ukrainę. Żołnierze Gwardii Narodowej Ukrainy po raz drugi w ostatnich dniach zrzucili z dronów żywność i inną pomoc humanitarną dla mieszkańców okupowanego przez Rosję miasta Ołeszki w obwodzie chersońskim. Pomoc trafiła do osób mieszkających w mieście, które pozostaje pod rosyjską okupacją. W materiale pojawia się także opis sytuacji w Oleszkach, ale bez dodatkowych faktów poza samym zrzutem pomocy. Służby na Mazurach szukają serwala sawannowego o imieniu Gustaw, który uciekł z prywatnej posesji w Orzyszu w województwie warmińsko-mazurskim. Komenda Powiatowa Policji w Piszu apeluje, by nie próbować łapać zwierzęcia na własną rękę i w razie jego zauważenia zadzwonić pod numer alarmowy 112. Serwal uciekł w nocy z soboty na niedzielę i miał na sobie czerwone skórzane szelki. Właściciele przewidują nagrodę za pomoc w odnalezieniu kota. W sobotę około 17.30 na ulicy Piłsudskiego w Nowym Sączu kierujący Volkswagenem Passatem potrącił 51-letniego pieszego przechodzącego przez oznakowane przejście dla pieszych. Mężczyzna zginął na miejscu, a pies, którego prowadził na smyczy, uciekł po wypadku. 21-letni mieszkaniec Nowego Sącza nie uciekł z miejsca zdarzenia i został zatrzymany przez policję. W poniedziałek ma zostać doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszy zarzuty. Badanie wykazało, że był trzeźwydza od kierowcy. Pobrano krew do dalszych badań na obecność substancji psychoaktywnych. Państwowa Służba Geologiczna wydała ostrzeżenie hydrogeologiczne obowiązujące od 1 do 31 października, a stanem zagrożenia objęto 15 województw. Chodzi o województwa dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie. A lokalne problemy mogą też wystąpić w centralnej części województwa warmińsko-mazurskiego. Państwowy Instytut Geologiczny ostrzega, że w październiku utrzymają się niekorzystne warunki pogodowe, przede wszystkim deficyt opadów. A poziom płytkich wód podziemnych może spaść poniżej stanu niskiego ostrzegawczego. Może to utrudnić zaopatrzenie w wodę z płytkich ujęć, takich jak studnie, zwłaszcza na terenach korzystających z pierwszego poziomu wodonośnego. Dzięki, że byliście z nami, gra Radio DHT.

wanted in a radio show. Then we...

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 17. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Donald Trump ogłosił powołanie sił superinteligencji, czyli zespołu urzędników odpowiedzialnego za politykę w sprawie sztucznej inteligencji. Grupie przewodzić będą Yael Clarton, Andrew Ferguson, Zemil Michael i Scott Cooper. Zespół ma bezpośrednio odpowiadać przed Donaldem Trumpem oraz Susie Wiles, szefową personelu Białego Domu. Prezydent Stanów Zjednoczonych zapowiedział też, że nowe siły mają koordynować działania rządu federalnego, by Stany Zjednoczone nadal były światowym liderem w dziedzinie superinteligencji. Zespół ma konsultować się z konsumentami, grupami interesu publicznego, organizacjami religijnymi, dostawcami infrastruktury krytycznej i firmami zajmującymi się sztuczną inteligencją. Stany Zjednoczone są obecnie w kontakcie z Ukrainą i Rosją oraz proponują zorganizowanie trójstronnego spotkania na poziomie technicznym do końca października. Tak powiedział Wołodymyr Zełenski. Spotkanie ma odbyć się w jednym z trzech państw, ale nie wskazano jeszcze miejsca. Studentki w Indiach wyszły na ulice po kolejnych brutalnych gwałtach i domagają się zmian w reakcji władz na kulturę przemocy i wykorzystywania. Protestujące mówią, że nie czują się bezpieczne nawet na uczelni, a jedna ze studentek stwierdziła, że nie zna kobiety, która nie spotkałaby się z jakąś formą molestowania. Wśród zarzutów pojawia się także milczenie premiera w tej sprawie. Administracja prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa uzależnia udzielanie pomocy zagranicznej od realizowania polityki antyaborcyjnej przez potencjalnych beneficjentów. Takie warunki mają dotyczyć podmiotów ubiegających się o wsparcie. W materiale pojawiają się też elementy promocyjne i zapowiedzi innych tekstów, które nie odnoszą się do samej informacji. Yetavana Ramala w Anuradhapurze na Sri Lance została ukończona około 301 lat endze. I w swoim czasie była trzecim najwyższym budynkiem na Ziemi, osiągając 122 metry wysokości. Dziś stupa ma 71 metrów i pozostaje największą ceglaną konstrukcją na świecie pod względem objętości. Obiekt był centrum kompleksu klasztornego Yetavana Vihara, w którym mieszkało około 200 mnichów, a wokół stupy codziennie odbywały się ceremonie i modlitwy. Współczesne prace konserwatorskie wprowadziły cement do części warstw zewnętrznych, co mogło przyspieszyć degradację konstrukcji. Tyle w serwisie, a my wracamy do przebojowej muzyki.

napisać to jestem. Tutaj Krzyś Skiba, pełen szacunku. Poradźcie, bo wpadnę w depresję. Jest taka sprawa, ona ma łupież, a ja jestem wnerwiony.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do jutra do 16 w województwie śląskim kierowcy muszą liczyć się z remontem oświetlenia na S86 na odcinku Sosnowiec-Katowice. Równolegle do 21 na 1 prowadzone są prace na pasie rozdziału jezdni w kierunku Gorzyczek. Słuchaj radia DHT i jedź bezpiecznie, szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: 24 hours a day, 7 days a week. You are listening to hits of three generations on

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 18. Czas na serwis w Radiu DHT. Na trasie Łazienkowskiej w Warszawie zginął kierowca samochodu osobowego, który stracił panowanie nad autem, uderzył w bariery energochłonne i w dwa inne pojazdy. Samochód przewrócił się na bok, a służby ratunkowe prowadziły reanimację mężczyzny, którego w stanie krytycznym przewieziono do szpitala. Pozostałym kierowcom nic się nie stało, byli trzeźwi i mieli uprawnienia do prowadzenia pojazdów. Policja prowadzi czynności w celu ustalenia przyczyn i szczegółów wypadku, a lewy pas w stronę Pragi pozostaje zablokowany. Bieszczadzki oddział Straży Granicznej opublikował zdjęcie niedźwiedzia opierającego się o znak graniczny i przekazał, że funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej w Krościenku rozpoznali zwierzę. Według funkcjonariuszy niedźwiedź wcześniej miał już przekroczyć granicę w Bieszczadach. Straż Graniczna przypomina, że do jej zadań należy osadzanie i utrzymywanie znaków granicznych oraz ich ochrona. Po spotkaniu z niedźwiedziem należy zachować spokój, nie podchodzić do zwierzęcia, nie dokarmiać go i powoli się oddalić. Polacy przestawią zegarki z 3 do 0 na 2 do 0 w nocy z soboty 24 października na niedzielę 25 października 2026 roku, gdy nastąpi zmiana czasu z letniego na zimowy. W wielu krajach, między innymi w Islandii, Japonii i Republice Południowej Afryki, przez cały rok obowiązuje jedna stała strefa czasowa. A w Turcji, Brazylii i Meksyku zrezygnowano już z sezonowego przestawiania zegarów. W Unii Europejskiej trwają dyskusje o zniesieniu obowiązku zmiany czasu, ale wspólna decyzja nadal nie zapadła. Po cofnięciu wskazówek przez najbliższe miesiące będzie obowiązywał czas zimowy, a zmrok będzie zapadał szybciej. Stany Zjednoczone zaproponowały zorganizowanie trójstronnego spotkania na szczeblu technicznym z udziałem Ukrainy i Rosji, a rozmowy mają dojść do końca października. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że Kijów jest gotowy wesprzeć takie spotkanie i czeka na reakcję Moskwy, a także na propozycję miejsca i daty ze strony Stanów Zjednoczonych. Zełenski dodał, że Ukraina jest otwarta na Zjednoczone Emiraty Arabskie albo inne miejsce wskazane przez stronę amerykańską. Podczas tej samej konferencji podziękował Niemcom za przekazanie 2000 dronów BARS, które mają trafić do Kijowa, i podał, że ich skuteczność w zestrzeliwaniu celów wynosi obecnie około 30%. Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało w niedzielę o nasileniu ataków na Kijów i inne regiony Ukrainy, odpowiadając w ten sposób na zapowiedź Wołodymyra Zełenskiego o intensyfikacji nalotów na rosyjskie rafinerie. Prezydent Ukrainy powiedział, że to reakcja na zmianę rosyjskiej doktryny wojennej i coraz częstsze ataki na cele cywilne, takie jak szkoły czy szpitale. Rosjanie od kilku dni uderzają też w strategiczne mosty w Kijowie, a celem był kolejno most północny i most południowy. Ukraińskie ataki na rafinerie przyniosły w Rosji kryzys paliwowy, a rząd w Moskwie przedłużył zakaz eksportu oleju napędowego do końca miesiąca. Serwis zamknięty, otwieramy paczkę z przebojami, kolejne wiadomości za godzinę.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 19. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Rafał Leśkiewicz powiedział, że konie towarzyszyły wszystkim prezydentom Rzeczypospolitej Polskiej od Lecha Wałęsy i że zwierzęta były obecne w rezydencjach kancelarii prezydenta od lat 90. Rzecznik prezydenta odniósł się w ten sposób do zastrzeżeń części polityków wobec utrzymania koni w prezydenckiej rezydencji finansowanego przez Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Dodał, że obecnie pod opieką Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej są 3 konie, a utrzymanie zwierząt jest finansowane ze środków tej instytucji. Do sprawy odnieśli się też politycy. Donald Tusk napisał w serwisie X, że jeździł słabo, ale za swoje. A rzecznik rządu Adam Szlapka opublikował nagranie z przejażdżki konnej z komentarzem, że jeździectwo to piękny sport i nie trzeba trzymać koni w kancelarii. W Krakowie otwarto nową kładkę Kazimierz Ludwinów nad Wisłą, która łączy bulwar Inflancki na Kazimierzu z bulwarem Wołyńskim w pobliżu ulicy Ludwinowskiej. Przeprawa jest przeznaczona dla pieszych i rowerzystów, ma 3 części, w tym centralną przestrzeń widokową. Kładka ma około 130 metrów długości, prawie 14 metrów szerokości i 16 metrów wysokości w najwyższym punkcie. W ramach inwestycji przebudowano też ciągi piesze i rowerowe oraz wykonano nowe dojścia, pochylnie, schody i oświetlenie. Pustynia Atacama, uznawana za najsuchszą pustynię na Ziemi, w tym roku pokryła się kolorowym kobiercem dzikich kwiatów. Zjawisko wywołały wyjątkowo obfite opady związane z El Niño, a między lipcem a sierpniem Chile odnotowało rekordowe ilości deszczu, miejscami do 190 mm. Na obszarze około 17,0 km² zakwitło ponad 200 gatunków roślin. A według ekspertów może to być najbardziej efektowne kwitnienie od 1997 roku. Do północnego Chile przybywają mieszkańcy kraju i turyści z zagranicy, by zobaczyć to zjawisko. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow skomentował ostrzeżenia Władimira Putina, który groził użyciem całego dostępnego arsenału broni w obronie obwodu królewieckiego. Pieskow powiedział, że Rosja usłyszała wiele oświadczeń od gorących głów z Polski i innych krajów. Wypowiedź padła w kontekście rosyjskich ostrzeżeń wobec Sojuszu Północnoatlantyckiego dotyczących obwodu królewieckiego. Babie lato, które mamy w Polsce od wielu dni, w poniedziałek się nie skończy. Choć na niebie pojawi się trochę więcej chmur, za temperatura nieco spadnie, pogoda cały czas będzie nas pozytywnie zaskakiwać i ma odbiegać od normy. W nocy i rano musimy jednak uważać na gęste mgły i zamglenia. Wiadomości wybrzmiały, teraz czas na przeboje.

0: włącz po prostu RTV.
1: W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 20. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. John Coale został mianowany przez Donalda Trumpa specjalnym wysłannikiem do spraw zakładników, a nominacja wymaga zatwierdzenia przez Senat. Trump napisał, że Coale zapewnił powrót do domów 65 obywateli Stanów Zjednoczonych i państw sojuszniczych z Europy oraz uwolnienie ponad 800 więźniów z wielu krajów Europy Wschodniej, w tym Andrzeja Poczobuta. Biały Dom przesłał już nominację do Senatu, a nowa funkcja będzie wymagać jego zgody. Według amerykańskich komentatorów i tygodnika The Atlantic może to się wiązać z podejściem wobec Rosji, w którym uwalnianie więźniów politycznych byłoby nagradzane łagodzeniem sankcji. Ministerstwo Spraw Zagranicznych rozpisło konkurs na stanowisko dyrektora Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, a ogłoszenie pojawiło się 30 września na stronie Instytutu. Wśród koniecznych wymagań znalazł się liczący się dorobek publikacji o charakterze naukowym lub eksperckim. Taki zapis może w praktyce wykluczać doświadczonych dyplomatów i dyplomatki. Robert Lewandowski nie zagra w spotkaniu z Bośnią i Hercegowiną, bo wyklucza go żółta kartka. Selekcjoner Jan Urban musi więc szukać nowych rozwiązań w ataku, a szanse na grę mogą dostać Karol Świderski z Widzewa Łódź lub Mateusz Żukowski z Magdeburga. Urban podkreśla, że nie zamierza zmieniać stylu gry i nadal stawia na ofensywną piłkę. Mecz w Lidze Narodów rozpocznie się w poniedziałek o 20:45, a Polska po trzech kolejkach ma 4 punkty i wciąż walczy o awans do Dywizji A. W obwodzie irkuckim prawie 200 osób trafiło do szpitali z podejrzeniem zakażenia dżumą po śmierci 27-letniej Darii Szypiłowej, byłej pracownicy Irkuckiego Instytutu Przeciwdżumowego. Dotychczas postępowaniem epidemiologicznym objęto 189 osób, a 177 z nich umieszczono w dwóch szpitalach, 12 w Instytucie Przeciwdżumowym. Gubernator obwodu irkuckiego Igor Kobzew mówił, że nie stwierdzono u nich objawów choroby i wyniki badań były negatywne. Niezależne rosyjskie media podają jednak, że w irkuckiej Hucie Aluminium w Szelechowie wprowadzono obowiązek noszenia maseczek, a 5 szpitali w Irkucku objęto kwarantanną. Władze Bajkalska opublikowały też apel do mieszkańców, by nie podróżowali do Szelechowa i okolicznych miejscowości ze względu na zagrożenie dżumą, po czym wpis usunięto. Od czwartku do Polski wkroczą fronty, które przyniosą częstsze i silniejsze opady deszczu. Do środy w większości kraju utrzyma się jeszcze słoneczna pogoda, choć miejscami mogą pojawić się mgły i przelotne deszcze. Największych opadów można spodziewać się w drugiej połowie tygodnia, a deszcz ma występować w całej Polsce także do połowy października. W drugiej połowie października ma nadejść wyż, który przyniesie spokojniejszą i suchą aurę. Do usłyszenia w kolejnym serwisie, teraz przyjemności muzyczne.
0: This is Radio DHT.
2: You hear nothing but the best.
0: Playing on www.radiodht.com.

0: Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT. Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 21. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Minister energii Miłosz Motyka zapowiedział zmianę projektu podnoszącego minimalne opłaty koncesyjne dla przedsiębiorstw energetycznych z 1000 zł do 5000 zł. Podkreślił, że tak radykalna podwyżka nie zostanie utrzymana i że projekt nie trafi w obecnym kształcie na etap rządowy. Motyka dodał, że celem jest, by zmiany nie przełożyły się na ceny energii, a podwyżki mogą wynieść kilkadziesiąt procent, zwłaszcza dla dużych przedsiębiorstw. Projekt nowelizacji prawa energetycznego opublikowano na stronach Rządowego Centrum Legislacji. A jego autorzy zakładają też coroczną waloryzację opłat i wzrost dochodów budżetu państwa o ponad 3 miliardy 500 milionów rocznie. Marynarka wojenna ostrzega przed działaniami na Bałtyku związanymi z neutralizacją niewybuchów z czasów i wojny światowej. Na dnie morza mają działać polscy saperzy, którzy przygotowują akcję usuwania niebezpiecznych materiałów. Wojsko ostrzega, że w związku z tym mogą wystąpić eksplozje. Niemiecki system opieki społecznej stoi na krawędzi załamania, a konsekwencje są już widoczne. Coraz więcej młodych ludzi wyjeżdża za granicę, a napływ wykwalifikowanych pracowników maleje. Tekst ma charakter opinii i nie podaje dodatkowych twardych faktów poza tymi skutkami. Dmitrij Miedwiediew ocenił w rozmowie z irańskim państwowym nadawcą radiowo-telewizyjnym, że obecne władze Armenii zmieniły kierunek rozwoju państwa, odnosząc się do planów przystąpienia Erywania do Unii Europejskiej. Wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej stwierdził, że nie doprowadzi to do niczego dobrego, a najgorszym scenariuszem byłoby przekształcenie się Armenii w nową Ukrainę. Oskarżył też państwa, których nazw nie wymienił, o próbę destabilizacji sytuacji na Kaukazie Południowym i wskazał Gruzję jako przykład kraju, którego aspiracje do Sojuszu Północnoatlantyckiego miały doprowadzić do konfliktu. W marcu 2025 roku Parlament Armenii uchwalił ustawę o rozpoczęciu procesu akcesyjnego do Unii Europejskiej. A Rosja odpowiedziała ograniczeniami na dostawy szeregu produktów z Armenii, w tym alkoholu, warzyw, owoców, ryb, mleka i kwiatów. W sobotę tuż przed 21.00 policjanci z Sopotu odnaleźli na miejscowym cmentarzu 53-letniego niepełnosprawnego mężczyznę, który od około 8 godzin nie mógł samodzielnie opuścić terenu nekropolii. Był zmarznięty, zmęczony i nie miał przy sobie jedzenia ani picia, a rozładowany telefon uniemożliwił mu wezwanie pomocy. Funkcjonariusze wezwali zespół ratownictwa medycznego, udzielili pierwszej pomocy i przekazali mężczyznę pod opiekę rodziny. Tak kończymy serwis, a wystartujemy znów o pełnej.
0: Piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu. Radio.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 22. Czas na serwis w Radiu DHT. W Bośni i Hercegowinie ogłoszono wstępne wyniki wyborów powszechnych, oparte na głosach z niemal 90% lokali wyborczych. Do prezydium dostali się Denis Becirović, Darijana Filipović i Zelika Cvijanović. A najwięcej głosów do Parlamentu Federacji Bośni i Hercegowiny zdobyła Partia Akcji Demokratycznej 30,54%. W wyborach do Zgromadzenia Narodowego Republiki Serbskiej pierwsze miejsce zajął Sojusz Niezależnych Socjaldemokratów, a w głosowaniu na prezydenta Republiki Serbskiej wygrał Savo Minic z SNSD. Lokale wyborcze otwarto o 7 i zamknięto o 19, a wyniki ogłoszono przed 21.00 dzięki nowemu systemowi szybkiego przekazywania głosów. Szef polskiej ambasady w Ukrainie Piotr Łukasiewicz zadeklarował, że placówka zostaje w Kijowie mimo gróźb Rosji wobec dyplomatów. W podobny sposób wypowiedziała się ambasadorka Unii Europejskiej w Ukrainie Katarina Matwernowa, która napisała, że delegacja Unii Europejskiej zostaje w Kijowie. Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzegło obcokrajowców i dyplomatów przed przebywaniem w Kijowie i podróżami do miasta, zapowiadając jednocześnie dalsze uderzenia w stolicę Ukrainy. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało, że nie przewiduje zmian w funkcjonowaniu Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie. Trwa zbiórka miliona złotych na leczenie Samuela, który urodził się jako skrajny wcześniak i zmaga się z czterokończynowym mózgowym porażeniem dziecięcym. Chłopiec wymaga kosztownej rehabilitacji i specjalistycznej opieki. Zbiórkę ma wesprzeć Łukasz Szpunar, znany w sieci jako IC King, który zdecydował się zamknąć w chłodni. W prowincji Taiz w Jemenie w ostatniej dobie zginęło co najmniej 70 osób, a walki wybuchły na nowo po kilku miesiącach względnego spokoju. Przedstawiciele Huti twierdzą, że w ciągu 12 godzin koalicja pod wodzą Arabii Saudyjskiej przeprowadziła 50 ataków z powietrza i uderzeń rakietowych na cele w Jemenie. A ich ataki na obiekty należące do saudyjskiego giganta naftowego Aramco wywołały pożary. Arabia Saudyjska przekazała też kolejną transzę pomocy finansowej dla rządu Jemenu w wysokości 60 milionów dolarów. A od 2012 roku wsparcie finansowe przekroczyło 12,6 miliarda dolarów. Przewodniczący uznawanego międzynarodowo rządu Jemenu, Rashad al-Alimi, ogłosił rozpoczęcie szeroko zakrojonej operacji wojskowej, której celem jest odzyskanie terytoriów kontrolowanych przez wspieranych przez Iran rebeliantów. Zgłoszenie o zaginięciu nurka na północ od Rowów w powiecie słupskim wpłynęło w niedzielę o 14.45. Sebastian Kluska, dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, przekazał, że nurek rozdzielił się od asekurującego po zerwaniu linki, a przez radio ogłoszono alarm o poszukiwania. W morze wyszły statki ratownicze Monsun i Tajfun oraz łódź R-16 z Ustki, a z powietrza działał śmigłowiec ratowniczy marynarki wojennej. Nurka zauważyła przepływająca w pobliżu jednostka patrolująca rejon farmy wiatrowej, ratownicy podjęli go z wody i przewieźli do portu w Rowach, mężczyzna był przytomny i w stabilnym stanie. Radio DHT kończy serwis, miksuje kolejne utwory.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 23. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. W sobotę zginął turysta, który spadł z zawratu, a w niedzielę w stanie krytycznym do szpitala trafił turysta poszkodowany po upadku w rejonie Koziej Przełęczy. Ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego interweniowali również w kilku innych miejscach w Tatrach. W Sosnowcu został rozbity pomnik ofiar getta, który od 1995 roku przypominał o tragicznych losach Żydów zamordowanych przez Niemców podczas II wojny światowej. Informacje o dewastacji przekazał prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński, który potępił ten czyn i zapowiedział szybkie ustalenie oraz ukaranie sprawców. Trwają poszukiwania osób odpowiedzialnych za zniszczenie pomnika, a prezydent zaapelował o kontakt z policją wszystkich, którzy mogą mieć informacje o zdarzeniu. Arkadiusz Chęciński zadeklarował też, że pomnik zostanie odbudowany i ponownie stanie na placu Braci Kożuchów. W jednej z hal magazynowych na osiedlu przemysłowym w Słubicach wybuchł pożar, który objął cały budynek o powierzchni 4300 m2. Na miejsce skierowano 16 zastępów straży pożarnej, czyli ponad 70 strażaków z całego regionu, a do akcji dołączają kolejne jednostki m.in. z Kostrzyna nad Odrą i Krosna Odrzańskiego. Zgłoszenie do straży wpłynęło krótko po godzinie 21, po uruchomieniu alarmu przez monitoring pożarowy wykrywający zadymienie. Akcja gaśnicza jest bardzo trudna i może potrwać nawet do rana. Barcelona pokonała Real Madryt 7-0 w El Clasico, a do przerwy prowadziła 5-0. 4 gole strzeliła Claudia Pina, a trafienia dołożyły także Ewa Pajor, Caroline Graham Hansen i Sydney Schertenley. Pajor przy dwóch bramkach asystowała za w 55. minucie sama wpisała się na listę strzelczyń. Po 6 kolejkach FC Barcelona Femeni ma komplet 18 punktów i prowadzi w tabeli hiszpańskiej ekstraklasy, wyprzedzając Madrid CFF i Real Madryt, które mają po 13 punktów. Ewa Pajor wraca teraz do kraju, bo w piątek reprezentacja Polski zagra na wyjeździe z Belgią w pierwszej rundzie baraży o awans do przyszłorocznych Mistrzostw Świata w Brazylii. A rewanż zaplanowano na 13 października. Leszek Miller w podcaście Grzegorza Jankowskiego powiedział, że Polska powinna nadal pomagać Ukrainie, ale powinna wiedzieć, na co przeznaczane są przekazane pieniądze i sprzęt wojskowy. Były premier stwierdził też, że jeśli prezydent Rosji będzie musiał pokonać Ukrainę, to po prostu zniszczy tę Ukrainę, zaczynając od wytwórni prądu i ciepła. Odniósł się również do słów Wołodymyra Zełenskiego o zakończeniu wojny przed zimą, mówiąc to, o czym on myśli. Zima się zacznie, a oni nie będą mieli prądu ani ciepła. Rosyjska agencja RIA Nowosti oceniła później, że słowa Zełenskiego wywołały zdziwienie w Polsce i że zaskoczony był Miller. Przekazaliśmy to, co ważne, teraz trochę luzu przy muzyce.
0: Radio DHT.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do jutra do 16 w województwie śląskim kierowcy muszą liczyć się z remontem oświetlenia na S86 na odcinku Sosnowiec-Katowice. Równolegle do 21 na 1 prowadzone są prace na pasie rozdziału jezdni w kierunku Gorzyczek. Słuchaj radia DHT i jedź bezpiecznie, szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła północ. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Milorad Dodik ogłosił zwycięstwo swojej partii SNSD w niedzielnych wyborach powszechnych w Bośni i Hercegowinie. Podczas komentarza podziękował prezydentowi Stanów Zjednoczonych Donaldowi Trumpowi i Władimirowi Putinowi, mówiąc, że bez zwycięstwa Trumpa jego obóz byłby dziś politycznie martwy. Wypowiedź padła w dniu głosowania i dotyczyła wyniku jego ugrupowania. Powieść Nul Szczepana Twardocha zdobyła 30. Nagrodę literacką Nike podczas gali w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. Książka o wojnie w Ukrainie wygrała też w plebiscycie Nike czytelników Gazety Wyborczej. Autor powiedział, że napisał ją po to, żeby mówić prawdę, a przewodniczący Jury Witold Bereś podkreślił, że nagroda trafiła do świetnej literatury i języka stworzonego do opisania tej wojny. Laureat otrzymał 100 tysięcy złotych i statuetkę autorstwa Gustawa Zemły. W Słubicach w województwie lubuskim płonie cała hala magazynowa o wymiarach 40x50 metrów, w której znajdują się drobne sprzęty elektroniczne i akt. Nikt nie został poszkodowany. Na miejscu pracuje 13 zastępów Straży Pożarnej, a zgłoszenie wpłynęło tuż po godzinie 21. Monika Piątkowska, senatorka Koalicji Obywatelskiej i kandydatka na prezydenta Krakowa, zapowiedziała kroki prawne po tym, jak pod miejscem zamieszkania jej syna pojawiły się nieznane osoby, które obserwowały i usiłowały zrobić mu zdjęcia. Podkreśliła, że nie weźmie udziału w debacie zaproponowanej przez stację w Polsce 24, bo jej zdaniem doszło do przekroczenia granicy. Piątkowska oświadczyła też, że każde takie zdarzenie będzie miało konsekwencje prawne i że będzie dochodzić ochrony prawnej w pełnym zakresie. Druga tura przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa odbędzie się 11 października, a Piątkowska zmierzy się w niej z Łukaszem Gibałą. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gęstą mgłą w 14 województwach. Alarmy obowiązują od 22 w niedzielę do 9 w poniedziałek, a widzialność miejscami może spaść poniżej 200 metrów. Ostrzeżenia obejmują m.in. województwa zachodniopomorskie, lubuskie, wielkopolskie, mazowieckie, śląskie, opolskie i dolnośląskie oraz wybrane powiaty w innych regionach. W tych miejscach możliwe są utrudnienia w ruchu drogowym i opóźnienia. Następny serwis za godzinę, a teraz gramy dla Was.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła północ. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Milorad Dodik ogłosił zwycięstwo swojej partii SNSD w niedzielnych wyborach powszechnych w Bośni i Hercegowinie. Podczas komentarza podziękował prezydentowi Stanów Zjednoczonych Donaldowi Trumpowi i Władimirowi Putinowi, mówiąc, że bez zwycięstwa Trumpa jego obóz byłby dziś politycznie martwy. Wypowiedź padła w dniu głosowania i dotyczyła wyniku jego ugrupowania. Powieść Nul Szczepana Twardocha zdobyła 30. Nagrodę literacką Nike podczas gali w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. Książka o wojnie w Ukrainie wygrała też w plebiscycie Nike czytelników Gazety Wyborczej. Autor powiedział, że napisał ją po to, żeby mówić prawdę, a przewodniczący Jury Witold Bereś podkreślił, że nagroda trafiła do świetnej literatury i języka stworzonego do opisania tej wojny. Laureat otrzymał 100 tysięcy złotych i statuetkę autorstwa Gustawa Zemły. W Słubicach w województwie lubuskim płonie cała hala magazynowa o wymiarach 40x50 metrów, w której znajdują się drobne sprzęty elektroniczne i akt. Nikt nie został poszkodowany. Na miejscu pracuje 13 zastępów Straży Pożarnej, a zgłoszenie wpłynęło tuż po godzinie 21. Monika Piątkowska, senatorka Koalicji Obywatelskiej i kandydatka na prezydenta Krakowa, zapowiedziała kroki prawne po tym, jak pod miejscem zamieszkania jej syna pojawiły się nieznane osoby, które obserwowały i usiłowały zrobić mu zdjęcia. Podkreśliła, że nie weźmie udziału w debacie zaproponowanej przez stację w Polsce 24, bo jej zdaniem doszło do przekroczenia granicy. Piątkowska oświadczyła też, że każde takie zdarzenie będzie miało konsekwencje prawne i że będzie dochodzić ochrony prawnej w pełnym zakresie. Druga tura przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa odbędzie się 11 października, a Piątkowska zmierzy się w niej z Łukaszem Gibałą. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gęstą mgłą w 14 województwach. Alarmy obowiązują od 22 w niedzielę do 9 w poniedziałek, a widzialność miejscami może spaść poniżej 200 metrów. Ostrzeżenia obejmują m.in. województwa zachodniopomorskie, lubuskie, wielkopolskie, mazowieckie, śląskie, opolskie i dolnośląskie oraz wybrane powiaty w innych regionach. W tych miejscach możliwe są utrudnienia w ruchu drogowym i opóźnienia. Następny serwis za godzinę, a teraz gramy dla Was.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła pierwsza. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Do Cape Wildlife Center w Barustable w stanie Massachusetts trafił dwugłowy żółw diamentowy, który wykluł się w chronionym miejscu lęgowym w Velfleet. Zwierzę waży 5,2 grama i zostało przewiezione do ośrodka przez pracowników rezerwatu przyrody Mass Audubon Velfleet by Wildlife Sanctuary. Weterynarze obserwują jego apetyt, wzrost i zachowania, próbując ustalić, jak funkcjonuje. Ośrodek podkreśla, że w ciągu ostatnich 5 lat miał tylko 2 inne przypadki zwierząt z 2 głowami. Polska jest blisko finalnej decyzji w sprawie utworzenia stałej bazy Armii Stanów Zjednoczonych, a rozmowy ze stroną amerykańską dotyczą już kwestii technicznych. Cezary Tomczyk powiedział w TVN24, że najbardziej prawdopodobne lokalizacje to województwo wielkopolskie i województwo dolnośląskie. A ogłoszenia decyzji rząd spodziewa się w grudniu po strategicznym przeglądzie obecności wojsk Stanów Zjednoczonych w Europie. W stałej bazie ma być około 5000 amerykańskich żołnierzy, a koszt stworzenia obiektu po polskiej stronie Tomczyk oszacował na 10 do 15 miliardów. Wiceminister dodał, że Polska jest gotowa rozpocząć budowę od razu, bo zmieniono przepisy ułatwiające wznoszenie obiektów wojskowych. Powieść Nul Szczepana Twardocha zdobyła literacką nagrodę Nike za najlepszą książkę 2025 roku. Rozstrzygnięcie ogłoszono 4 października w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie podczas 30. edycji nagrody, a książka wygrała też plebiscyt Nike czytelników Gazety Wyborczej. Twardoch powiedział ze sceny, że to jego najważniejsza książka. Za przewodniczący Jury Witold Bereś podkreślił, że nagroda nie wynika z kontekstu, tylko z literackiej wartości utworu. W pierwszych częściowych wynikach wyborów w Bośni i Hercegowinie Denis Becirović zdobył 164 369 głosów w wyborach na przedstawiciela bośniackiego, a Bakir Izetbegović 148-36. W głosowaniu na chorwackiego członka prezydium BiH Darijana Filipović uzyskała 92 854 głosy. A Żelika Cvijanović w Republice Serbskiej zdobyła 213 812 głosów. W wyborach na prezydenta Republiki Serbskiej prowadzi Savo Minić z SNSD z około 202 tysiące głosów. A w wyborach do Izby
0: Best internet radio station. This is DHT.